0: Vertam gu vám, dorové sláče, pripomínam, že čujete o domáš v radiu LEM FM a za mikrofónom je Severian Kosovský. Budú s vami do hodiny 9. večer, takže pozerajte na zegárie i čujte, sluchajte dobrú muziku.
1: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM

No hej, horiačku máme, my tiež horiačo hráme dnes tu v LEM FM. Ja dúmam sobi, že do rohe sluchače je tak, že už nie to podkručate tej temperatúry, bo do spravdy všetkým nám chyba žlí, proto tiež pamätajte, že dobrý bude v sebe, doma na Lemkovini, bo na Lemkovini v horách tak to ta temperatura na pewno inakša, jak desy w mieści, na czużyni, na zachodzi, albo za hałom tam, gdzie bliższe toho betonu jest, tej betonozy, którą przez rok nam funduali, że to było często niezrozumiałe, często w tych miejscach to te główne rynki, to te główne deptaki są betonem wyłożone, że to jest czysto dociap niezrozumiałe, no ale najdziemy się, że pomalinkę się to będzie zmieniało, no bo i to te decydenty, że to takie rozwiązania dawali przez roky wydiat, że to był niewłastywy napriam dijania. No ale my nie naryczemy, my w Radiu LEM FM się cieszymy, że dobrą muzykę gramy. Tak i teper was kraśni, no to proszę.

0: Nie było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiewski głos w twoich uszach.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Tymczasem szybkim powił, że chęciarz Lidije prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary tisz ja

I dorosli slači, ja do vás vertam. Dnes jak raz tiež Lemkivský kermeš v Zameniciach. Dúmam, že ešte tot kermeš trvať. Choť viem pity, ale jak raz tak mi sa poskladalo, že nezmihiem. No i keď bym píšol, tak bym dla vás dnes tu nebyši duval. To ja v DCI o domaž nebylo by. No ale samosobom Lemkivský kermeš v Zameniciach, vin prochodit toho roka v rámkach festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Świt pod Keczerom, no i jak raz do Zameny przyszły nie lem Lemky, ale i Świt przyszedł do Lemkiu, tak że pozdrawiamy Zameniczan, poriadnych ludzi, wiernych słuchaczy, lubiteli radia Lem FM. No a dla was też, kiedy może poczujecie, tak dobrą muzyku zagramy.

No i drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam. Tak to była audycja o domasz. Dnes w sobotu 27 czerwcia. Hodny ste byli czuty, to tu audycję priamo z Roslavského studia. Żełam na koniec wszystkim szkolariam, ale i ich rodyczom spokojnych wakacji. Toho, żebyście świadku, ale żebyście się cieszyli tym letnim czasem. Lem majte nasza pozir. A wakacji też wam toho żełam, żeby aż tak skoro nie zletili. Dobranič, majte sa šumni. Bol s vami Severian Kosovský a vy ste čuli audíciu o domaš.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Njom się inspiruju i horczu. Tak jak z toho, stojem lemkom. Ihor Herbut.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: trei de dolo mujin pubie. Esa antre, ensillaba el muchacho su caballo y allá le escuchaba otro. Ya se juntaban y ahí salían. O sino aquel, doleno, doleno, ya guay po caleno, bludela dievchena, sin deitai jodeno, bludela dievchena, sin deitai jodeno. Y antes vivía, ya así, ya se siento un arribío cuando me acuerdo, si era gurita o ya pues me acuerdo de esas cosas.
1: Humanitas. Beskide mi, jak dola horbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wirno w serciach plekali, bez wika nesli do rywnych dni, spisamy zastawlena.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwom, które sobie człowiek sam dobiera.
7: Daj Boże dobry den. Witamy Was, drogie słuchacze, i prosimy na 72. odcinek programu Radio Czytalnia. Dnes budeme besidovati o materinskom jazyku. Perekonani sme, že sluchačam našeho radia ne treba dovoditi, že lemkivský jazyk to jeden z variantiv rusinského jazyka i predovšetkým pełnoprawny, w pełny rozwinęty jazyk. Oczywiście są takie, które poddają to do wątpliwości, jednak polska держава zaczysła lemkiwski język do grupy etnicznych języków. Zawdzięki temu możemy się go wczuć w szkołach, słuchać w mediach, peczatać w nim knyżku i stawiać tablici z nazwami seł w rodnej besidi. Bardzo ważną częścią języka jest literatura, która utrwala narracji, jak konstruuje naszą dostomenność jak wspólnotę. Do śledzenia naszego rodnego języka wedą się przynajmniej od XIX stulecia. W tą dotę Matwiej Astria, urodzony 1 sierpnia 1843 roku w Łysowie pedagog, historyk, krajoznawiec i gromadzki diacz, napisał statiu Kolko slow o lemkiwskiej besidi. Wkazuje w niej krasu, archaizm i oryginalność lemkiwskiej besidy. Podla niego lemkiwski język jest bardzo dobrze zachoronany i wartistny. Posłuchajmy fragmentu sławetnej statii.
8: Matwiej Astriab. Kolka słow o lemkiwskoj besidi. Jakże mia zdywowało, jak jem zorknął w gazeti, naszej ruskoj gazeti, besidu, na kotroj boh znad odkoly, lem jedny nasze chłopy odklikując się w karpackich wertepach. A jeszcze bilsze mia zdywowało, jak jem proczytał, że to rusnaczka, ne pohańbyła się, aż do gazety napisaty w tej besidi, kotroj się tak stydają nasze krajanki i krajane. Otrzmarił i ja hańbu, naj się śmieje komu się zachocze. Nasze prysłowia gwaryt, szto i zo śmichu sud lude. Tak, daj teże krajanka, i ja choczu po besiduwaty dasz to o naszoj besidi, choć lem po naszomu. Karpackie horniaki zostawali się na karpackich werchach, gdy one nygda ne zaidale kukiełok. Nygda ne hojnuwale, nygda ne brękale piniazmy. Nygda same ne brale się za karabyn, lem wse ile wiłsiane waryli kieselyciu i czyr. Pyle war, chodyle na robotkę, żeby siada jak prodonowym kuwaty. Lemko nie znał nygda toho hojna, jakie mał podolanyn, ale za to i nie doznał się takoho bycza od złych nepryjateliu, jak bohaty podolanyn. Bo rytko w carapkuwale się nepryjatele na karpackie żbyry, żeby rizaty i obderaty bidnoho lemka, z kotroho i nie byłoby im czoho wziaty. Oj, lemko lubyt swoi chory i jak ich lubyt, win bude wandruwaty po ciłoj Europi, za kuską chliba, kotroho ne dorablać się na swoim grunci. Ale zarobleny kusok wse prychody dzisty na swoich werchach, z żeną i dzitny. Tak żył lemko z dawna i tak wydyt się teper żyje. Jomu nygda swoho ne staje, na donowynki nygda ne staje na podatok, nygda ne staje na kierpci, nygda nie staje na odeżdu. alem zarobotkamy w dalekich stranach win pokus odhaniać swoju bidu. Ad jak zważyty to wszytko, to mi się wydyt, że tym, što w sukniach świaszczennykam, możby lipsze cinyty naszych bidołakił, puchatariu, jak my ich cinymy. Nam by na hańbyty ich za ich zwyczaje i ich besidu, ale im diakuwaty, że choć one wse pracowali bilsze od druhych, a ne zabywali nygda swojej odcewskoj strichy i swojej materyńskoj besidy. Pracowali, że zawse a zawse dobri i czesno, byli wse dobryma i czesnyma rusnakamy i ne zhańbyli nygda dobroho i czesnoho swoho mena. Kyju, 27 septembria 1881 roku.
7: Jedną z wydatniejszych kodyfikatoriów i propagatoriów lemkiwskiego pisanego języka jest uczutel Iwan Rusenko, to jak raz win ustalił pierwszy pryncypy pisowni. Posłuchajmy, jak wczut narid cinyty ridnu besidu.
9: Iwan Rusenko, lem besida nam ostała. Nam besida nasza myła, choć i kusne gramatyczna. Ridna mate nas jej wczyła, odże swoja nepożyczna. Choć besida nasza prosta, wypowisty wszytko znaje. Cy wesoło nam na duszy, cy nam smutok serce kraje. Slił nam chwatyt wypowimy wszytko w lemkiuskiej besidi. Cy w zabawi na wesilu, w dobrym bytu, cy to w bidi. Toż szanujmy nasze słowo, od wielka aż do mała. Wszytko insze my stratyli, lem besida nam ostała. Czytał Jakub Tutko.
7: Jak już zme wspominali, lemkiwski język jest częścią rusyńskiego języka. Rusyńską literaturę czytamy ochoczo i często. Dneska, choć zme rozszmereny medże różnymi derżawami, komunikujemy się przez internet, a teksty w różnych wariantach rusyńskiego języka sud na wyciągnięcia ruky. Posłuchajmy wersza Anny Halczak, poetesy z Priaszowa.
10: Anna Halczak, ridne słowo. Lublu tebe, ridne słowo, bo ty moja syła. Mene maty ridnym słowom persze osłowyła. Wczułam ja świt poznawaty, bo syłała w szkołu, żebym i tam rozwywała swoją ridną mowu. Może je i taki w świti, że to swoje zachłady. Za dobrze ho wosu mliniu, a czużo ho chladat. Taki człowiek się sam sobą nie może hordity. Lipsze było się takomu na świdne wrodyty. Lipsze było pro takoho nimomo ostaty. Jak języką swoi słowa perekruczuwaty. Ridne słowo, pomóż ty na swoje się trymaty. By zmysławny odkaz predkił mogli dotrymaty. Nie dajmy się lekko ważni, swoho od gwaryty, bo budemy jak wandraky, po świti budyty. Trzeba na pamiatu maty, w ridnym słowi syła, nasza mama nam tu syłu, w darunok przybyła. A jakby jej ciężko było, kiedyby siadi znała, że jej doskonała żertwa, ma ucinu mała. Lublu tebe, ridne słowo, bo ty moja pycha, od kołyski po chrip samej, dusza tobą dychat. Czytała Klaudia Dyczko.
7: Kiedy wysłuchaliśmy twórczosty Rusynko z Priaszywskiej Rusy, to zapraszamy na śpiewanku od Rusyniu z Wojwodiny.

0: Język jest nośnikiem kulturowych wartości. Razem z innymi ludźmi konstruuje dostomenność człowieka, tak jak члена większej wspólnoty, suspilstwa, podobnie jak i jedynyci, z charakternym dla niej pizrinium na świt i jego poriadkowania. Język jest bodaj najważniejszą częścią kultury naszego narodu.
1: Janko Szkirpan, Lem. Kto pojmy krasu twoju? Lemki uskamowo. Kto przyjmie do serca twoje proste słowo? Język nasz, jak morze głębokie, jak sleza czystej, jak lubo szeroki. Lemko nie prodał drogę swoje lem na jermaku w górliczach. Choć mu pan obiecał złota turbinu, ta lem dajte pane. Powił i ruką skinął, recytowała Sofia Rutkowska.
0: Język karpackich rusnakiów, w tym i lemkiłskiej, nieodłącznie wiąże się z chorami, życią w nich, krajowidom i lubowiu do toho sztoridne.
2: Iwan Hołowczak, Słowa Hir. Jak besidu naszą, tadę ste poczuli. Znajdę dobry ludę, chory jej wrodyli. Każde nasze słowo prawo ma cwenity. Ono jest wrodzene, lemki uweselity. Ono w świecie ludztwu dokazaty musyt. Światu sprawiedliwy z tnych to nie zadusyt. Ono bude żyty, zemlu oweśniaty. Każdy werch to otec, a dolenka matir. Nych to nam za serca słowa na wyszmaryt. W nich jest ochen dusza, takiż to aż paryt. Słowa zemli naszej dorochy nam zwuky, one nam śpiwane, brali nas na ruky. Rozumili w sajnach ich nawet koroły, tylko jest w tych słowach łaski ta lubowy. Cud besidy naszej słowa specyficzny, on jak dokument hołosiat nam wiczno. Żeśmy się rodyli, wyrastali w chorach, żeśmy autochtony, jak sosenki w borach. Niech to nam narokom słowec nas otworył, one drewni zwuky, sywiczkę jak chory. Czytał Jakub Tutko.

0: Nasze przywiązanie do gier jest na tyle wielkie, że w lemkiewskiej literaturze często są one personifikowane. Twórcy obdarowują ich człowieczymi przymiotami. Posłuchajmy, o czym dumają i besidują nasze gory.
1: Petra Murianka, Besida. Wierszki hir, zielony winec lemkiewskiego Beskidu. Cudowy kraj. Nad chorami synie rozmrijane niebo. Szurszy tłozyna nad prudką kamenycią. A tam, na protyleżnych krajczkach małego świta, dwie susitki chory. Czerszla z jaworyną, Besidu swoju wedut. I powiedet jaworyna do susitki. Szto nowoho czuty? Ty tam lipsze wydysz, jak tam doliny. Prochodiat tysiaczy rokiu, jedna chwila. I hirmyt w odpowiedzi czerszla. Spokino jak zawsze. Synio, zdorowo. Witerlem pofulgułał do tebe poletił. Zas prochodiat tysiaczy rokiu, jedna chwila. A teper? Świduje jaworyna. Teper wyczutam dolinu. Drobne chruszczy na dwóch nochach. Lude? Tak, lude. Prochodiat tysiaczy rokiu, jedna chwila. No a teper? Świduje jaworyna. Wyczu pierwsze chruszczył, ludy. Idut gumi, pitchodiat het. Ta i na tebe idut, nie czujesz? Czuję, ale dobrym jak zawsze. Spokojny widno stworzenia. Pereszli zas tysiaczy rokiu, jedna chwila. No i jak ty tam? Świduje jaworyna. Ciłkom dobry, odpowiada czerszla. Przywykłam do tych ludy. Wesoło mi z nima. A teper? Świduje jaworyna po tysiaczach rokiu, jedni chwili. Szczosy dywne, prochodyli naraz wijny, choriła zemla, ale teper ciłkom neto, naszych prijateli, naszych dobrych ludy, żenut inż ludę, biut, choroziat, nie czujesz płaczu? Czuję, powidat jaworyna, prochodiat roky, jedna chwila. Jak ty tam, świduje jaworyna? Oj, barzli, nie jak nie prywyknu, żdyj, wernut dobry czasy. A teper spij, babusiu. Dos me się na Besidu wali. Spiat chory, śniad o sprawiedliwosty, pit synim nebom, pit jasnym, jednym dla wszystkich nebom, żdut. Czytała Melania Pelechacz.
0: Na żal, nie wszutku lemku besidują chocki w chyży po swomu. Sztoraz męczę naszych dity z nadrydnu Besidu. Na żal, asymilacja postupuje bardzo skoro. Same pozbawlamy się największej wartosty, jaką przekazali nam predky. Ale nadjemy się, że to ta tendencja się odwerne i pereturwamy jak naród i jeszcze przynajmniej paru stolić.
2: Imam hołowczak. Co to ja za lemko? Co to ja za lemko? Co ja za człowieczek? Pisał ją za mole, pozbył się słoweczok. Pozbył się słoweczok, ta jednego kraju. Wnuki już po swomu, a nie kuzne znajdą. Znajdą po angielsku, ciszać się niemiecką, słowo jednych melat, szkwelczką, pit pypecką. A kolesy matir wczyła nas nim żyty. Poważaty ludy, w serce kraj nosyty. Ludy ja poważam. A jak tebe słowo? Życie tobą krótyt, jak to dwyl połową. Recytował Martyn Lutkowski.
0: Być męszyną seret wekrzosty jest ciężko, ale trzeba znaty swoju wartist, dociniaty swoju kulturu, pamiętaty historyju i ity prez życia z pidne senom hołołom. Na koniec posłuchajmy smutnego opowiadania autorstwa Moniki Tylawskiej.
3: Monika Nastka Tylawska, swój hołos. Szkoła była wielka. Brudne, drewniane dweri smotryły na nas czużo. Woszła jem do seredyny. Po studenym korytarii litało pełno dity obleczonych w kolorowe łachy. Wytiahuwali z kras toreb nowy bleszczacze knyżki. Iszła jem w starym, zelenym kabati z welecz torbą, kotru dostała jem po braci. Tak mi czudni było jakosy. Hańbyła jem się bars, p prebar zneznacia čom. V sale bolo len jedno vilné misce. Zvidala jem sa hrečni divčate, ktoré hen šidilo. Preprašam, či toto misce je vilné? Taude všetky začali sa šmiaty. Šmiali sa holosno i okrutni, a pritom kričali, jak ona divne mluví, to je głupia ruska. Šila jem v kuti. Vkryla jem sa tom velič torbom tak, żeby nia nikto ne vidil. Za chvíľu do klasy vošla učitelka. Dumala jem, že mi pomôže. Ale ona ostrym hołosom zvidala sa, čomne siđu v lauči. Odpowiła jem. Dite sa z mene śmiut. Nech tu dnia priniaty. Dumala jem, že teper pani vozme mia pit svoju opiku. Ale naraz studený hołos učitelky vdaril mia, jakby remin po hrbeti. Dziecko, tu jest Polska. I tu się mówi po polsku. Żeby mi to było ostatni raz, kiedy słyszę ten okropny język. Nydziem się neodozwała. Syłdzy tysły się do oczu, ale nie chciła jem płakaty, żeby zasnę na razy tysia na śmich. Dumate, że jak skończyła się to ta historia? W szkole, a już poza nią, nie wychwaryła jem już ani jednego słowa. Z ruski stała jem się nimą. Na lekcjach nie odpowiadała jem, nie pisała jem. Ze szkoły po pierwszym semestrze nie wyszmaryle za brak postupił w owczyniu. Prestoto pił roka zabyła jem, jak zwuczył mi hołos i moja besida. Zaperta w sobie, doma ciż perestała jem besiduwaty. Teper po weloch rokach pyszu, po małe bukwy zberam w hołowi, tworzył słowa, a pak reczynia. Zaczynam stawać na nohy i pomały perestały się bojaty. Może jeszcze dokole poczuję swój hołos. Czytała Warwara Duć.
0: I to już wszystko, co zmy na dneska zruchtowali. Zaochoczamy do plekania rydnego języka, wczunia się go i perekazowania dalszym pokoleniom. Naukowci, jako zanimajcie do śledzeniami języków, zakwalifikowali lemkijski i rusyński język do grupy języków zagrożonych wyginieniem. Kiedy się postaramy, możemy zahamować proces zanikania języka i skorego pomęszania się czysła besidujących po lemkijsku ludy. Napraszczania śpiwanka dularowych bratiów o Wasylu, kotroho barz znerwowało toto, że lemku ne choczut po swomu radyty.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, dni stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

0: poczujete ten program z archiwu Radialem FM.
1: Michał Bulgakow. Egipska mumia. Opowiadania członka profsojuza.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

choć bez nechtě, proto máš trpity. Моя мила, ти покусо єдна.

0: Zapraszam Was, dneska słuchacze, do wysłuchania muzycznej audycji o takim rodzie muzyki, który dneska odyszł już w niepamięć, ale był win bardzo popularny w rokach 30., 40. i 50., a zas potem ten styl переформував się i dneska już win czysto inaczej wyglądać. A dneska doznate się, że mają wspólnego Antylskie ostrowy, które są położone na Karaibskim morzu z lemkiwskim ansamblem, który zove się Brat Skład.
1: Brawo! Teraz czeka na ciebie poziom piąty.
2: 2004, Brat Skład.
3: Ta. Siedaj, brat.
4: Ta.

Wielu z nas znaje jednak dobry tot muzyczny styl. Ostatnim razem zrobił win niezwyczajną karierę w fantastycznym filmie w reżyserii Tima Bartona Sok z żółka.

0: touch it?
1: Marianne.
0: Yes, Yvonne.
1: Just a little higher, child.
0: A little higher, ma.
1: Higher, baby.
0: How's that now?
1: Oh, yes, Marianne.
0: Am I soothing your back, Yvonne?
1: Oh, it feels so good, baby.
0: Oh, crazy like mad, ma.
1: Keep scratching, child.
0: I'm scratching, Yvonne.
1: Scratch.
0: Now you scratch my back.
2: Ostatnim razem tak dobry to ta muzyka zagrała w 1988 roku w filmie Tima Bartona pod nagłówką Sok z żuka. Opowiadać to film o duchach, a słynny jest ciż z tego, że w pierwszych minutach filmu główny bohaterowe gynut. No ale oczywiście film się nie kończy. Główny bohaterowe filmu, których grają Alec Baldwin i Gina Davis, mieszkają dalej w swojej chyży, do której się wprowadza nowa rodzina. Duchom to nie w smak. Duchy chcą nowych lokatoriów peregnaty. W tym cilu straszat ich, ale koli to nie pomaga, prosiat o pomicz, żeby ich peregnaty Beetlejuice'a, w którego rolu wcilat się Michael Keaton. Roblat wielkie zamieszania, a w pewnym momencie, w czasie hostyny, koli do chysz przyjeżdżają jeszcze inni hosty, duchy postanawiają ich nie na żart perestraszyty. Właśnie tak.

Joho, album z 1956 roku, pibna ołówką Kalipso, 31 tyżny, trymał się na pierwszym miejscu popularności i rozoszął się w tyrażu miliona egzemplariów. Harry Belafonte wrodził się jednak w Ameryce, w Harlemie. W rodzinie emigrantów z Jamajki i z Martynik. W czasie II światowej wojny służył na morzu jak marynar. Chocki nie miał odpowiedniego wieku, żeby w tym wojsku służyć. Skończył aktorską szkołę, a potem zaczął grać w teatrach. Od 1949 roku zaczął śpiewać i występował jak estradowy śpiewak razem z orkiestrą Charlie Parkera. Kiedy miał wolny czas, to chodził do fonoteki, biblioteki kongresu, gdzie słuchał zapisów muzyki narodu z regionu Karaibskiego Morza.

właśnie od Tamale zaczął to ty śpiewankę kopiowaty i nagrywaty ich po nowomu. Śpiewał więc już amerykańskie narodne śpiewanki, hołowni spirituelsy. Na początku 50. roku zaczął spiłpracowaty z Martiną Lutherą Kingom, a cilom tej spiłpraci była borba za prawa muryniu w Ameryce. Perełomowy moment dla jego kariery, to jak sme powili, był rik 56, kole wyszedł jego trzeci album pod nazwą Calypso. Trzeba heł zauważyć, że na tej płatni było zapisanych lem dwie śpiewanki rodom z ostrowiu, który się zowód Trinidad i Tobago, witczyzny toho stylu. To jest Calypso.

Trinidad i Tobago to oficjalna nazwa derżawy, kotre nachodzić się sered uszczy czasty Ameryki, ale blisko kontynentu południowej Ameryki. Obnyma dona dwa hołowne ostrowy, to jest Trinidad i Tobago, a jak ciż welo mniejszych.

Dwa łowne ostrowy były zamieszkane najpierw przez Indian z dwóch plemen. Trinidad był zamieszkany przez Arawakiu, a Tobago przez Karaibiu. W 1498 roku te ostrowy były odkryte przez Kolumba. Od 1532 roku zaczęły być kolonizowane przez Hiszpanię. Były bardzo dobre warunki do uprawiania duchanu i kakao. Na żal, Indiane skoro wymerli. Jak się okazało, nie przetrzymali europejskich chworób. Tołdy Hiszpany poczali sprowadzać na ostrowo muryńskich niewolników z Afryki. Pod koniec 18. stulecia ostrowo zaniali Anglicy. Tołdy oni rozwinuli uprawę cukrowej trestiany.

0: Tota cukrowa, trestiana, cy jak na zachodni lemkowini besidwali. Trostyna służyła przede wszystkim do produkcji cukru,
1: ale
0: nelem. Właśnie toty, wszystko antylskie ostrowy, to jest i Trinidad, i Barbados, i nawet Jamajka. Sąd sławny z toho, że produkuje się hun sławny napytok. Rum, popularny ciż do chneska i na lemkowyni, osobliwi popołudniowi storoni karpa.

Śpiewali sestry Andrews. I jak sme czuli w Ameryci, czy to z ohľadu na toto, że są bardzo skupy, czy z ohľadu na toto, że mają płańszą głowę do pycia, rozładniający to drum Coca-Colą. Pora teper perejty do samej muzyki. Kalipso. Teoretyki muzyki twierdzą, że muzyka kalipso narodziła się właśnie hyn na ostrowach Karaibskiego Moria. Nazwa kalipso może odnosić się do każdej śpiewanki, która była śpiewana w czasie trynidadzkiego karnawału. Cyto przez zwykłych ludzi, cyto na scenach przez profesjonalnych wokalistów. Inspiracją dla takiej twórczości mogła być afrykańska tradycja ustnoho perekazu śpiewanok, prynesena na ostriu przez muryńskich niewilników. Popularny motyw, który nawiązywały do afrykańskich śpiewanok, tańczył i melody granych na bubnach zmieniały się pod wlianiom folkloru, który doterał z innych dzierżaw, osobliwi z dzierżaw kolonialnych. Pod wlianiom muzyki hiszpańskiej, francuskiej czy angielskiej w końcu tej mieszanki zrodził się nowy muzyczny rit kalipso. Nie ma pewności do wnioski, odkale wzięła się nazwa tej muzyki kalipso. Niektóre teoretyki muzyki dżereło gladają w afrykańskim słowie kaizo, które to słowo oznaczało występ przed publiką. Po zniesieniu niewilnictwa w 30 rokach XIX stulecia na Trinidadzie poczęły być organizowane karnawały. Ludzie przychodzili słuchać śpiewaków zwanych z francuska chantei. To ta śpiewacza maniera, którą oni proponowali, była podobna do tego, z czym mamy do wnioski do czynienia w czasie np. lemkiwskich wesil. To jest w czasie przyśpiwok, koli własnym talentom śpiewaczym popisują się rozmaity śpiewaki, które często śpiewają satyryczne teksty jeden na drugiego. Dlatego, żeby mieć większą popularność, twórcy tych przyśpiwok przyjmowali sobie artystyczny pseudonim. Najczęściej ten pseudonim składał się z nazwiska i z dobranego słowa Lord. Posłuchajmy za to. Dwóch lordów, jednego lorda Iwandera, a drugiego lorda Kitchenera.

Chiły i tot opis można śmiło pretransponowaty do suczasnej muzyki, kotra nazywana jest, co wywodyć się z rapu. Ale trzeba pamiętać, że i to rap właśnie swoje korzenie maje w muzyce kalipso. W ostatnich rokach muzyka kalipso pit upała. Pojawiają się nowe nurty, najczęstsze sudony kryżowaniom kalipso z inczyma stylami. Ale najwcześniejsze, ważna, tekstowa sfera tych śpiewanok wneska pit upała.

Kinczu, nasz ostriczu, z Kalipso i na koniec Korol, Kalipso, Harry, Belafonte. W tym wykonać jeszcze jedną śpiewanku z filmu, pro kotrej besidował jem na początku naszej audycji. Praszczam się z wami, zapraszam za tydzień. Bohdan Gambal.

Bo takie wirowania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się wastrzaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astriadę.

wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi.

cicho. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

z troskami. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo after party.